0: Радіорадіо.ком.
1: І так само коли я сказав чергову тему, Саку, це на Білосточчині прийшов концерт декабристської пісні, як до мероприємства вписалося у агульну атмосферу городу. Група танго «Атак», коли гармоніст і вокаліст, коли у своїм репертуарі мають вельми широкий музичний спектр від іспанських і білоруських пісень до габрейських. Зустрічу організувала діячка на користь сокольської культури і Ева Крихняк.
2: Знайома попросту зорганізувала в Колюшках того роду концерт для своєї спільноти в Колюшках. І я запитала ще її, чи є можливість сконтактування з тим власне пішняркою. І очевидно, дістала наміри і сконтактувала з пані Ольгою Абігай. І ustaliłyśmy termin, kiedy ona może przyjechać do Sokółki i taki koncert mógłby się odbyć. Oczywiście teraz pojawia się kwestia finansowa, czyli skąd wziąć pieniądze na zapłacenie dla artystki. Zwróciłam się do Banku Spółdzielczego w Sokółce z zapytaniem, czy byliby skłonni sfinansować ten koncert i jak najbardziej pozytywna odpowiedź była. I dzięki właśnie temu bankowi spółdzielczemu w Sokółce ten koncert się odbył.
3: Maja Kozak jestem, Stowarzyszenie Cztery Kultury Sokółki, a ja mieszkam w Nałęczowie, ale jestem rodowitą sokółszczanką i tutaj właśnie stąd. A kontakty z moimi przyjaciółmi z Białorusi są do dzisiaj wspaniałe.
4: Przecież to jesteśmy tutaj wszyscy swoi.
3: To jest też takie ważne, dlatego że to jest też kultura białoruska, ponieważ myśmy rozpisały taki grant ze Stowarzyszenia Czterech Kultur i też będą gry uliczne, tak zwane, z tego grantu i oczywiście będzie też kultura białoruska, która dla nas jest bardzo istotna, bo my wszyscy tutaj stąd jesteśmy i w tej kulturze też przecież żyliśmy i żyjemy dalej i bardzo się cieszymy z takich przyjaźni, które są i to jest bardzo istotne. To, co dzisiaj się wydarzyło, ponieważ ta pani też się zajmuje też kulturą białoruską i też śpiewa po białorusku, tylko dzisiaj trochę było za mało czasu, żeby ona mogła się tutaj właśnie objawić tymi piosenkami, dlatego że ona studiowała to kulturoznawstwo i nie tylko te wszystkie sprawy związane z tutaj z tą naszą kulturą wschodnią. Także to jest cudnie, że po prostu może tak być. Wszystkim хорошого. Ja wam daję, składaję i chabaru.
5: Olga Abigail, Mieleszczuk.
6: Ja mieszkam w Jerozolimie, więc hebrajskim na co dzień się posługuję językiem hebrajskim, natomiast po żydowsku nauczyłam się faktycznie śpiewać w Warszawie w Teatrze Żydowskim. Tam akurat był taki kurs piosenek żydowskich, tam zaczęłam i potem już pogłębiałam w różnych innych miejscach właśnie znajomość jidysz.
7: A czy wiadomo wam była Sokołka? Tut, w tym miejscu już przyszło się wam raniej wystąpać, czy chyba
6: pierwszy? Nie, to jest pierwszy raz nasz w Sokółce.
7: No właśnie.
6: W Stoku już występowałam. Byliśmy tu kilka razy na przestrzeni lat, natomiast jeszcze pierwszy raz w Sokółce. Cieszymy się bardzo, bo bardzo lubimy Podlasie i kulturę podlaską wielokulturową.
8: Mamy różne projekty z różnymi gatunkami muzycznymi. Najwięcej to jednak obracamy się gdzieś, zahaczamy o, bo łączymy też różnego rodzaju gatunki. Najwięcej jest w naszej muzyce tango oczywiście, z uwagi na jakby specyfikę moich instrumentów, na których gram, ale gramy też muzykę wszelką inną właśnie, jidysz czy popową się zdarza również, także w wielu gatunkach się poruszamy.
9: Mój zespół, z którym współpracujemy z Orgą, nazywa się Tango Atak. I to jest zespół, który właśnie powstał w Warszawie, a gramy i w całej Polsce i po świecie. Natomiast z Orgą występujemy w kilku projektach. No i tak to wszystko.
1: І така ось напередодні атмосфера була в Сокулці, там на грею прийшов концерт габрейської пісні.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Археологія – гэта не толькі знаходкі з мінулага, але й пастаянны пошук адказаў на пытанні пра тое, як жылі людзі на нашых землях сотні і нават тысячы гадоў таму. 21 чэрвеня 13 у Гацьках пад Бельскам пад Ляжскім адкрываецца выстава, якая падсумоўвае 60 гадоў археалагічных даследаванняў аднаго з найважнейшых помнікаў ранняга сярэднявечча на Падляшшы. Колькі таямніц нашага рэгіёна ўжо раскрыта, а колькі яшчэ чакае сваіх даследчыкаў? Ці можна сёння далучыцца да археалагічных раскопак на Падляшшы ў якасці валанцёра? І наколькі сур'ёзнай праблемай застаецца так званая чорная археалогія? Пра гэта і не толькі распавядае ўкладальнік выставы ў Гацьках, археолаг, супрацоўнік Інстытута археалогіі і этналогіі Польскай акадэміі навук прафесар Дар'юш Краснадэмскі у праграме «Гость рацыі».
2: Гость рацыі.
3: Спадар Дар'юш, дзень добры.
4: А, дзень добры, орэте, так.
3: Уже 21 чэрвеня адкрываецца выстава археалагічных даследаванняў ў Гацьках, і вы, спадар прафесар, ўжо шмат гадоў займаецеся даследаваннямі гэтых мясцін. Што можна больш цікавага пабачыць на самой выставе і наколькі важны зараз сапраўды Гацькі на археалагічнай мапе Падляшша?
4: Ці хоць Гацькі, бардзо важны праблем, поневаж w tym miejscu osadnictwo trwało od V wieku przed naszą erą. Więc właściwie mamy ślady sprzed 2500 lat i osadnicy tam wracali wielokrotnie, bo to nie jest tak oczywiście, że jak oni przyszli raz w V wieku przed naszą erą, to cały czas mieszkali, tylko że tak podejrzewamy, że przychodziły kolejne grupy, mieszkali kilkadziesiąt lat, czasami kilkaset lat, kilka wieków i potem z jakichś względów. Natomiast coś takiego naprawdę wyjątkowego, jeśli chodzi o Haćki, to odkrycie osady i najprawdopodobniej miejsca, w którym składano zmarłych. Pochodzące te rzeczy są z początków czasów słowiańskich, czyli z VI-VII wieku, wtedy, kiedy uważamy, że Słowianie dopiero pojawili się na ziemiach nad Bugiem, nad Wisłą, to będzie można zobaczyć na wystawie. No, wystawa jest bardzo maleńką, znaczy jest to maleńka ekspozycja. Na razie przygotowana tylko tak, tak w zasadzie na potrzeby bieżącej chwili, bez środków zewnętrznych, więc w zasadzie przygotowana przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, który mam zaszczyt reprezentować, przy pomocy Urzędu Gminy i sponsorów. Na razie prezentacja niewielkiego wyboru najciekawszych znalezisk i plansz mówiących o historii tego miejsca.
3: Czy może ta wystawa stać stałą ekspozycją w samych Gacikach?
4: Ta wystawa też jakby będzie stała. Znaczy to w tej chwili ją otwieramy i ona tutaj w Gacikach pozostanie. Nikt nie będzie jej zabierał, więc w czasie wakacji, jak jacyś turyści przyjadą, to będą mogli się tam dostać. Będzie pewnie jakaś informacja, pewnie u pani sołtys. Jak poszukamy finansowania jakiegoś zewnętrznego, uda się otworzyć znacznie większą wystawę, czyli że się uda jakąś makietę grodu na przykład tworzyć.
3: Sam miesiąc wokół Gacików tak samo bogaty. Bielsk Podlaski, Białowieżska Puszcza, krychu dalej. Сураш, Мельнік. Наколькі зараз усе гэтыя землі на Падляшшы даследаваны археалагічна?
4: Wiemy nieco więcej niż wiedzieliśmy 20-30 lat temu, ale nadal mamy poczucie, że to jest wiedza bardzo wyrywkowa, niedostateczna. Na przykład w przypadku Bielska Podlaskiego w zasadzie, jeśli chodzi o archeologię, to tutaj prawie że nic nie wiemy, bo nie były prowadzone systematyczne badania, nie było systematycznych badań na grodzisku, w zasadzie oprócz jak takiego niewielkiego sondażu gdzieś tam w końcu lat 60., ale to symboliczne rozpoznanie. Więc tak naprawdę o Bielsku, o tej najstarszej historii Bielska wiemy bardzo, bardzo niewiele i to podkreślam to kilka razy używając słowa bardzo. Przywróceniu pamięci o nim, bo to nawet nie chodzi o jakieś tam odbudowy, czy no, jakby no, zmianę tego wyglądu, tylko no, przywrócenie do świadomości mieszkańców, no i też jakby, no to nawet w przypadku dość dobrze rozpoznanej Puszczy Białowieskiej, archeolodzy przez kilka ostatnich lat prowadzili badania, to tak naprawdę ta wiedza jest również mocno wyrywkowa. A tutaj trzeba podkreślić, że Puszcza Białowieska jest takim terenem dość wyjątkowym, jako że w zasadzie od XV wieku wstrzymana tam została, jak to się ma, antropopresja, czy puszcza była porośnięta cały czas lasem, nie były odlesiania, nie wprowadzano tam, znaczy pola nie uprawne nie wchodziły na teren puszczy. Od tego XV wieku w zasadzie to jest teren nienaruszony i dzięki temu zachowały się tam wszelkie ślady działalności ludzkiej, jakie kiedykolwiek miały tam miejsce, poczynając od zamierzchłych czasów epoki kamienia, no poprzez kolejne epoki, aż do czasów wczesno-nowożytnych, kiedy na terenie puszczy prowadzono bardzo intensywną gospodarkę. Możemy na podstawie znalezisk puszczy interpolować jakby informacje na tereny, na których to już nie zachowało, więc to jest bardzo ważne. No, archeologia też korzysta z różnych metod coraz nowszych, już jakby nie tylko samo to przysłowiowe kopanie łopatą, ale też no, użycie jakichś metod komputerowych, skaningu laserowego, gdzie możemy patrząc z góry, czy widzimy nawet najmniejsze różnice kształtu, wielkości kopczyków, jakichś wałów, coś, co stosunkowo dobrze rozpoznane jest niewielkie miasteczko położone nad Narwią, miasteczko Suraż. No, dzięki różnym projektom badawczym, którymi miałem okazję kierować, a także no, różnym też inwestycjom, które tam były prowadzone, a przy okazji tych inwestycji wykonywanym badaniom archeologicznym, no, udało się stosunkowo dobrze rozpoznać zarówno gród, górę Królowej Bony, jak i teren osady i cmentarzyska. Wydać jest książka poświęcona grodzisku i druga książka poświęcona cmentarzysku. No, w tej chwili zostanie jeszcze wydany trzeci tom poświęcony osadzie, czyli miastu, które w zasadzie powstało, znaczy pierwsze ślady osadnictwa to jest X wiek w tym miejscu obecnego Suraża i no, trwało w zasadzie w XIV, XV i XVI wieku.
3: Спер професор має так само питання по сучасних дослідуваннях, бо у красавіку гэтага года у консерваторі Падзяжскім проходила конференція «Абуджэння помнікаў», і там у тым ліку абмяркоўвалася питання доступу археолагаў до місця дослідуванняў, абмяркоўваліся зміни у закон, калі не треба будзе дозволу гаспадара землі для таких дослідуванняў. Як на сьогодні полягає розв'язання гэтага питання?
4: To co do przyszłości, to nie wiem. No tutaj jakby nasi ustawodawcy pewnie nad tym myślą, ale nie, no jakby też oczywiste jest dla mnie, że właściciel jakby no powinien mieć głos w tym, czy badania prowadzić. Natomiast tak, oczywiście, no ja żeby prowadzić w tej chwili badania muszę mieć zgodę właściciela. No tutaj oczywiście należy wyważyć to, czy właściciel też ma pełne prawo do tego, że może z zabytkiem robić co chce. Znaczy oczywiście tutaj jest problem taki, że jeśli chodzi o takie zabytki architektoniczne, no to one też troszeczkę to jest coś innego, bo to coś, co widać, co jest na przykład no, wpisane do rejestru zabytków, no ale no nie wiem, no, nie nadaje się do mieszkania, chciałoby sobie ktoś poprawić warunki mieszkaniowe. Natomiast no, zabytki archeologiczne no, są, no może można być tam w gorszej sytuacji, ponieważ no zwykle jest to coś, czego widać na powierzchni, no czasami widać, no bo to może być na przykład wał grodziska, albo kurhan, ale bardzo często tego nie widać. Jak to jest na przykład cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich, pomysł, żeby na przykład w tym miejscu postawić sobie dom albo no coś tam sobie wykopać jakąś dziurę, zbudować staw, no nie wiem, no cokolwiek. Czy państwo powinno partycypować w tych kosztach? No bo skoro tak państwu zależy na tym, żeby to chronić, a właścicielowi nie zależy, no to teraz jakby tak, no to co, kto tutaj powinien, tak, kto powinien płacić i tak dalej, i tak dalej. No ale tak, to jest jakby dyskusja, której archeolodzy w zasadzie no, są już tą stroną wykonawczą.
3: Tak samo ciekawić problema, jaka jest dość aktualna na Białorusi, to czarne kopalnictwo. Nakolwiek ta problema zaraz poszerzona na Podlasie i jakie jest naprawdę prawidłowe wykorzystanie metaloszukalników na sienie?
4: Problem oczywiście jest, no nie tylko w skali Podlasia, ale w skali ogólnopolskiej oczywiście. Poszukiwania nielegalne sił wykrywaczy no, są niestety cały czas, mimo że prawo się zmieniło od kilku lat, jest bardziej restrykcyjne, a jakby tak organy ścigania jakby starają się pilnować tego i jakby tak już nie można sobie tak po prostu wejść z wykrywaczy. haczem i chodzić po polu bezkarnie. W tej chwili trzeba uzyskiwać pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Znaczy ja tylko mogę powiedzieć z punktu widzenia swojego archeologicznego, no, że taka działalność jest ze wszechmiar szkodliwa, bo prowadzi do niszczenia stanowisk archeologicznych i nie można wszystkiego wrzucać do jednego worka, bo są też jakby organizacje, towarzystwa poszukiwawcze, które współpracują z archeologami i bardzo tutaj na przykład dobrym przykładem jest taka działalność na terenie Puszczy Knyszyńskiej, gdzie archeolodzy z Muzeum Podlaskiego współpracują z grupą Silva Magna, chyba się nazywa ta grupa, no w każdym razie no, z osobami, które są zainteresowane przeszłością, ale no nie są zawodowo związane z właśnie z archeologią, więc jakby ta współpraca może być, może się dobrze układać i wtedy tego rodzaju działania są, no, są pewną pomocą dla archeologów, natomiast no niestety w wielu przypadkach to na przykład posiadanych pozwoleń, no ludzie chodzą z wykrywaczami, jak coś znajdą, no to często po prostu wykopują, jest utracony kontekst, no nie trafia do bazy o stanowiskach, o obiektach archeologicznych. No tak, no jest to nasza wspólna wiedza i no my jako nasze teraz pokolenie z początku XXI wieku tego korzystamy, ale pamiętajmy, że jeszcze za 100, 200, 300 lat, o ile no, będzie istniał świat, no to też będą ludzie korzystali z tej wiedzy, tak jak my korzystamy w tej chwili z wiedzy o znaleziskach z połowy czy z końca XIX wieku.
3: І, конечно, шмат людзей маюць сапраўды паўдзельнічаць у сапраўдных археалагічных раскопах. Ці сёлета плануюцца такія раскопы, у тым ліку пад вашым кіраўніцтвам, як можна прыняць удзел, дзе можна падаваць заяўкі, каб быць валанцёрамі на археалагічных раскопках на Падляшшы?
4: Ага, ну так, значыць я акурат не бэндэ правадзіў жадных бадань, но так сі зложыло, не на іннымі рэчамі, значыць, статне якбы вэнцэн часу спэндзам на гатаванню публікацій, якбы падсумоўванню таго, што выкапаем вчасней. Więc tak, ale z tego co wiem, to koledzy i koleżanki z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku takie badania co roku prowadzą i no, osoby, które są tak naprawdę zainteresowane, no to mogą, że tak powiem, no tak się kontaktować, śledzić też informacje na stronach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Tam są często właśnie informacje o badaniach, o tym, że są poszukiwani wolontariusze albo wręcz pracownicy tacy, no, którzy też są opłacani, więc no to może być tak, może ta forma może być różna. Ja też w swojej karierze no, korzystałem bardzo często z wolontariuszy, ale też no, jakby zatrudniałem normalnie pracowników na wykopaliska, więc dla wielu osób było to połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli no, udział w badaniach, czyli odkrywanie czegoś wyjątkowego, czegoś, czego no tak, no wykopaliska są jednak atrakcyjne niewątpliwie, a jednocześnie no zarobienie paru złotych i dla młodych ludzi to było tak, to było ciekawe, myślę, że to był ciekawy etap w życiu.
3: Такое пытанне на прыканцы, спадар професар, што вы яшчэ марыце знайсці на Падляшшы археалагічны аб'ект, што яшчэ варта адкрыць? W waszych marach.
4: Nie, no tak, no można powiedzieć tak, szukać to nie za bardzo szukam, no mam jeszcze takich, znaczy gdzieś mam ciągle w tyle głowy to, o czym mówiłem na początku, czyli chęć przebadania grodziska w Bielsku, jako że no Suraż badałem też na większości grodzisk, które są między Górną Narwią a Środkowym Bugiem, w grodziskach w Krasnej Wsi, w Paszkowszczyźnie, w Buczu, w Mołoczkach, no więc jakby mam jakby tło rozpoznane, ale no nie udało się jeszcze przeprowadzić badań na tym najważniejszym grodzie, który gdzieś od XII wieku przecież funkcjonował w Bielsku i wokół którego rozwinęło się potem przecież prężnie miasto.
2: Gość racji.
1: Супрацоўнікам Інстытута археалогіі і этналогіі Польскай акадэміі навук прафесарам Дар'юшам Краснадэмбскім размаўляла Вольга Сямашка.

0: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.
1: День с рацией, информационно-музычный эфир. У межах 6-го фестивалю дипломаты имя профессора Стефана Меллера у Белостоку профессор и наместник Подляжского консерватора Кароль Лопатецкий выступил с лекцией «Архитектура милитарис и программ охраны людности и обороны цивильной». Науковец звернул увагу, что питание безопасности дотычать не только людей и межав, але и культурной спадщины, якая является часткой истории и идентичности региона. Поводле яго, нават пры складаных адносінах з афіцыйным Мінскам, Беларусь застаецца важнай часткай агульнай гістарычнай прасторы, якую даследуюць польскія і літоўскія навукоўцы.
2: Mamy bardzo różne obiekty architektury militaris, bo pod architekturą militaris traktujemy, to są takie obiekty, które były robione przez państwa na wypadek jakiegoś zagrożenia, czyli zaczynamy od zamków, murów wokół miast, ale też później twierdz, tak jak twierdza Osowiec, czy też warmińsko-mazurskim, twierdza w Giżycku, twierdza Bojen, bardzo znane obiekty. No i tutaj sytuacja jest bardzo różna. No w sytuacji, powiedzmy, w naszym podlaskim województwie mamy bardzo znany zamek Tykociński, otoczony fortyfikacją bastionową, wczesną nowożytną, to on nie jest wykorzystywany militarnie. Są też takie obiekty, które są wykorzystywane. No to więc w związku z tym naturalna jest wątpliwość, czy one byłyby bezpieczne w czasie wojny. Ale tak naprawdę w czasie wojny przykład ukraiński pokazuje, że żadne zabytki nie są w pełni bezpieczne. Przykład sprzedwczoraj ataku na Ławrę Pieczarską, dom filmowy, czy chociażby troszeczkę wcześniej atak dronu we Lwowie na który uderzył tuż obok kościoła Bernardynów. Tam jest takie wielkie, potężne archiwum, tak zwane pobernardyńskie, pokazuje, że no niestety możemy oznakowywać obiekty zabytkowe, ale one zawsze będą, mogą być narażone na ataki.
3: Akurat u Krasowiku, u Białostoku, prochodziła konferencja budżenia zabytków, обучение помников, где выступал подляжский воевода, и на фоне інших войн привел прилка того, что все-таки помники архитектуры треба каталогизовать. Зараз у подляжского консерватора есть такая стратегия по подлику, по замерах таких объектов на будущую, как количество, упадку войны, пошкоджение таких объектов, сопроводы иметь наявную информацию.
2: Ну, więc подставовый способ охраны забытков, то есть их идентификация и инвентаризация, чили так направда сфотографование, чи теж навет вымежение в форме 3D, zeskanowanie całego obiektu, rozrysowanie, zbadanie, jak wygląda ten obiekt, bo dzięki temu zachowujemy ten moment czasowy. Nie jesteśmy w stanie przenieść zamku, nie jesteśmy w stanie przesunąć pałacu, natomiast możemy go dokonać tej właśnie inwentaryzacji. Więc to jest podstawowe w ogóle działanie służb konserwatorskich i na to jest teraz bardzo duży też nacisk.
3: Tak samo mają u dokumentacji podlaskiego województwa taki termin jak ciężkie sąsiedztwo. Mają to na sąsiedztwo Polski i Białorusi, termin uwiedziony Uniwersytetu Białostoku, 2 godziny тому. На сьогодні ці ось у консерватора Подляшка щось подобне у стратегіях, у документах по розвитку регіону, по ахові спадщини. Наскільки територія Білорусі задається, як може бути небезпечна територія, як один з факторів погрози для помніків?
2: В більшості історичних уварунковань сусідства са з регули трудне. Маємо зараз виняткову ситуацію, живемо на терені Унії Європейській, де те сусідство є, повідьмо, приязне і на засаді кооперації, але так направду, якщо побачимо на світ, то те сусідства завжди са з регули trudne. I teraz tak, patrząc na kwestie zabytków, to na terenie chociażby Białorusi, no to jest dziedzictwo, które może być traktowane jako wspólne, czyli zarówno białoruskie, jak i polskie, jak i też litewskie. W różnych konfiguracjach myślę, że tutaj jest to kilka państw, czy też kilka społeczeństw może traktować te obiekty jako swoje, czy też jako wspólne dziedzictwo. Nie wiem, założenie parkowo-ogrodowe w Nieświeżu po rodzinie Radziwiłłów jest takim przykładem, tak, czyli rodzina, która mieszkała i tak naprawdę może nie rządziła, ale wpływała przez wiele stuleci na Wielkie Księstwo Litewskie, zarówno akceptowana przez stronę polską, przez stronę litewską, przez stronę białoruską. I w związku z tym też są podejmowane w Polsce inicjatywy, to są do tego przygotowane instytucje, które na przykład co roku dofinansowują remonty obiektów znajdujących się za granicą Polski, ale które mają jakieś tradycje związane z Rzeczypospolitą, albo drugą Rzeczypospolitą, ale najczęściej pierwszą, tą dawną Rzeczypospolitą obojga narodów.
3: I kiedy już wspomnieli ataki Rosji na Kijowo-Pieczarską Laurę w Kijowie, to pamiętajcie, że mają się międzynarodowe konwencje, które zabraniają to robić. Czy dotychczas pracują te konwencje i czy znajdują się przykład ich obronotajesz Polsza.
2: No właśnie, żyjemy w spokojnych czasach, ciekawych czasach, ale no niestety niespokojnych i mamy ogromny kryzys w obrębie, czy tak w zasadzie erozji stosunków międzynarodowych, erozji prawa międzynarodowego, publicznego. To znaczy, że te konwencje są coraz mniej przestrzegane, są tylko deklaratoryjne, nie ma jakby ich urzeczywistnienia w praktyce. I przypominam, że też kiedy zbliżała się wojna, druga wojna światowa w 1939 roku, cały świat zastanawiał się nad taką konwencją, żeby zabezpieczyć obiekty zabytkowe. To miało być niebieski trójkąt na białym kole. Skupiono się na tym. Ostatecznie ona nie weszła w życie. Belgia i Holandia jedynie ją zatwierdziły tam 3 września 1939 roku i nie miała żadnego zastosowania w praktyce. Znaczy, jeżeli chcemy dbać o zabytki, musimy po pierwsze dokonać ich ewaluacji, po drugie musimy dokonać inwentaryzacji, po trzecie musimy mieć taki aparat państwowy, który będzie skutecznie realizował zadania, czyli armia z jednej strony, z drugiej strony aparat administracji cywilnej, tak żeby tak naprawdę armia też wiedziała, które obiekty podlegają ochronie, a które nie. To jest naturalne. Natomiast to, co pani powiedziała, to rzeczywiście żaden obiekt nie jest w pełni bezpieczny. Żadna ranga obiektu. Jeżeli ławra pliczarska jest atakowana, to w zasadzie każdy obiekt może być zaatakowany.
3: I pra gyta tak samo. Wy сегодня будете с подар профессором выступать цягам гэтых дзён на фестывалі дыпламатычным у Беластоку перад моладзю першай чаргу. Што б вы, можа быць, зараз казалі моладзі? Што зараз самае важнае? Ўсё ж такі развіваць тое ж войска на Падляшы? Ці ўсё ж такі лепш развіваць дыпламатыю і вучыцца дамаўляцца без войн?
2: Значи, едно без другого не існее. Це значи, мові ще з 19 веку, але то є правда одвічна, що війна є продовженням політики. І в такому уєнчу так то належи розпатривати. Jeżeli chcemy mieć bezpieczeństwo, musimy mieć silną armię. Jeżeli tak naprawdę marzymy o bezpieczeństwie regionu, o bezpieczeństwie Polski, musimy mieć siłę odstraszającą. No i to w zasadzie jest cała odpowiedź. Natomiast sama armia nie wystarczy, bo trzeba też mieć sojusze. Doskonale z historii zdajemy sobie sprawę, rok 1939, ale też rok 1918 pokazał, że te sojusze były kluczowe. Sam Piłsudski bez traktatów wersalskich, bez jakby dyplomacji nie załatwiłby całej sprawy.
1: Шостий фестиваль дипломатії ім'я професора Стефана Мелера у Білостоку, як підкреслює професор Кароль Лапатецький, для поміжних регіонів, таких як Подляшша, розмова про безпеку повинна включати не тільки військові аспекти, але і клопот про агульну культурну спадщину.